0: A po nowej drodze pojedziemy też dżęsa, tak rec, przetoż przyjmniemy też dżęsa za co nowe temy, nic wierna, Matio, dobranie.
1: Dobranko wam wszystkim, haj, czeka przed 70 letami, to są Sarski dom w Budyżinie poswyczyli, a to są czera na kowy prosili na narodnińskie kowy poteki, a to mamy niekotre anegdoty na Sarski dom za was, miestruj miesta też jako woczastym zabierał. W mnohych katolskich wosadach słysza unke prynimu prosnickiemu tydżynie, hoj prostrze k tomu, tun nabożny tydżyn, RKW. Tež v Rajbicach teledne viacač 100 dzieci svoje prosnine zromadne zaji, vo tym ty potom viacej povedaš, Katka? A dziečom, tym přileči dženca Filomelos a vun bieče so dženca ze skusk hinaši kundvoru.
0: Na to som raz čipna Filomelos, čaka tu na vas. No, voko bedl nasedem to je.

temu obszeladku je nam runie hižo Matti Gisbauk podał, a potem za jednitko Ed Sheeran spiewał, mam ja hučnym obszeladku za was. Żęca rano słyszymy mnie z drugim Joga Weisselberga. Też Weronika Kalinuczcina nas dżęc rano postrówi. A Helena Brysan Heduszcina spiewa, a skupina Kontakt Zaudzi. To je potekin też dwójka do dżęcniższego rania, respektivnie kombinacja.

A tu mam netko jeszcze zajmały stawizniski fakt za was. Dzień sam jenujcy 9. julia, liczy 18. a cia 70. stanie so riuna z niemskim peniężnym zakonem, tak ryka po takim znuj minju w mocnostwie. Ziel jest trajesze so banki szitke stare pene z zasoroczo dostanu, ziel jest po takim mina, a od 1. januara 18. a 6. a 70. potem so riuna a fęki doskunśnie zawiedzechu. Przez tutu minu reformu dała prynia jednotna mina niemskich stawiznach. Wona je też zakład za mocnostku riunu, kotraż potem od 1924 so zawiedze, a też za niemsku riunu, kotraż jak miach my od 1929 a 80. Dzięca potekim 9. julia 1970 dała się tak rzec prynju riunu niemskim ustanowieniu.

0: Lionel Richie dabei, The Don't Stop the Music. Nie przez ten Hutschburacz, wun praje, ale jo, nietko Hutschbus krotka przeton jemy, a to wieso za nabożne słowo.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca Laurencia Hauschitz z Panczyc z Kukuła.
2: Ja mam jeszcze raz napadnęło, jak dere so cyrkwinskie lito z boczasami kryje. Advent wobraża nam swytwo, rytuale a zromadność do czmuho boczasa. Gdyż so przyroda wodpoczuje, zostanie też człowiek wiatce kwile za wupszu zabieru. Żadość za wukowaniem a skłonnością była wiecza. Na to strzyłuje pustny czas, jako skwadność nudzkonego wobnowienia. Jutrone potaństwo sobie w obswyczy wodwyszczuje. Tak, gdyż Chrystus z mortwo stanie, wotucza też przyroda k nowemu żywieniu. Dny bywaja dzień a świetlisze. W liczu przyzamknie so skończnie czas Świętej Trojcy, pozdatnie doba bez wielkich świedzeniu a wiaszku. Dla runie nietko przemienia so krasna, leczna krajina do żywie wódzby za polsku stworbu. Gdy zono na polach w czupwych miesacach roszczy, tu niż nie chodzi sobie zażnie na zimie żniecz, tak mówiła so też nasza wiera. Sme przeproszeni wszo to, żeś sme w zajszym cyrkwińskim liczy, by sobie formowali a sporedzieli, żydny dzień zrawić dać, a z toho bohatsze płody niesć.
0: Nabożne słowo k dni ma dżęca na doku a zamowitości farskie wikarie Laurencia Hauschitz. Z tym je 5 minut do 6.

0: Niedze cici naszych Serbów bie przy twarze serbskiego domu w obdzielena. Tużto penes su za swój serbski dom darili 1,5 milionu rajsmarków z jasnym cilom dom dziejat na czystu apolsta posvědčić moc. Tola potom przyjdzie szitko inak reforma miny w sowieckim w obsadniskim pasme lecze dziejat na czystu w 48. Dziesacz k 1 bie tedy kurs tak zubi domowina wujki dziel swoich penes. To odla bie najprzed raz kunst z twarskimi dziełami. Dwie lecze pożyszo możachu zaso dale twarić stat dari 500 000 riunów. 600 pożyszo by serbski dom skończnie hotowy, a so 8 julia dziad na czysto 6 posta posvědčí. Juri Šouta so dopomina.
1: Te ludzie na tym namieście stejachu, a so tobie ten namiesto w obsadzene.
0: Przy tym wosta serbski dom finansznych czeżów dla hacz do dżęcni, że ho nie dokończyny. Przetoż za tuczasnym serbskim domom, gdzie su dżęca parku a niszcza sobu dżewaczerju, miesze nastać drugi twarski kompleks z hotelom, hoszczęcom, a wujki żurlu zawiace hacz 800 ludzi. Jak drebyś u sostawizny serbo zmienili, jeli bychmy tute przydatne twary nie mieli? Oni drebyś u je natwarili, brygadnicy, iż su wonek domu przynoszowali, to możemy lica, 70 jubilej serbskiego domu Budyszynie oswiecić.
2: Wczera przed 70 letami su serbski dom oswiecili. Jakub Oča tobie z niekotrymi dopomnienkami czasowych świadków. W obrazy z czasa twara a brygadowania widzicie też w aktualnym budaczu Wulatka naszej ARD Mediatece pod takim.

Just such mention or does it mich ya atusunashe pakiwa? Jensa zatkasa zaso gmenska rada panchitse kuko na swoje posse genie, a to vecho setnich ve viatse zamiruje rumnos chi gashe zach. V kotče busu, da mot mi je so jutze, tak mi je nuane trachten flohmarkt, potek im viki za trebane narodne draste. Po podnju mi je z cjocha pečih, kotče buskim serbskim muzeju, možeče se narodne draste, drastove džele a, tež moderne interpretacije, dekret second hand kupič. Gečbu, ne zabudšte se na možnu z benezami, z kartu pfačič možno nije. Poladamy też, że na koniec tygodnia sobotu wystąpi kulturny zarodzie serbskiego ludowa ansambla duo Helena a Jan, po takim Rezan Heduszke z Manżelskaj, a to od Napo Vosemich. Niedzielu są baczeniu mistrzostwa Dumperu, a to od dopodnia Czesaczych. A drugi rodowy koncert w Niesvačidle tun zaklinči nedzielu a to po południu štyrioch. Domostwo przeczelu domizny a kultury przeprosuje wutrobnie na hučbne wukodżowanie mies barokom a dżinsniszym czasom. Mies drugim z kompozicjami Jana Cyża. A jeli zamacze też wytermin wiesny swiedzien, domostwo zromadzizny, Minsku radu geistisch przeco z dzielczynam termin, a to przez naszą app albo internetną stronę. Dan dank na gacze wodkaz terminy, tam możecie wasze terminy nydom zapodać, a tak szicu wotu dich przez żołmy serbskiego rozwasa Sonja.

0: Netko, dovolujem a prozdninskim času, da mače zaujesče skončne raz kvile zaušo to, štož hevak nečiniče, štož hevak nedočiniče, čemuž prostče čas valuje. Slano ceso vam tuž netko serbskije svuchore. Na našej internetovej stronje, a tež v app MDR Serbia, v audiotece a RD Sounds, je namakače a možeče je vodtam tež do dola sobu zač, downloadovač potekim, a šuče škulina poskač, kajš napríklad tutu svuchoru, rubiežne krumbu a naša voda.
1: Znajecie hižo Krumpotece? Je to miestačko na kromie Wóżyskich Horu. Zajszwych tydzieniach je so husto o nim rozprawiało. Co je so tam rubieżnik rumbo nauroczył niemieniu? Nimo to nie je rumbo taki rubieżnik, kajkoho szwy znajecie, ki szwu rubia, nadpaduje a tak dale. Nie. Wunie proszcze hinajszy hacz druzy. Taki swobodny ptaczk. Nebere nikomu ničo, ale vozmie si svoju svobodu.
0: A tak, a kak to vun, že to svišiče svuchor je rubiežnik Rumbu a naša voda na našich internetových stronách v app MDR Serbia a vyžetež v audiotece a RD Sounds jako podcast.

0: No ich katolskich wosadach spuszawun preniemu prosinska motodzieni prostczyk domu nabożny do dzień abo też RKW. Też w Ralbicach delenny wiatza hacz 100 dzieci swoje prostniny zromadnie zahi. 108 dzieci 22 dobrowolnych kubwariu a kubwaku rozdzielene na dżesacz skupinu. W Ralbicach je nabożny do dzień leto a wieczi. Tydzień długo zabierają się pusze niemskie dzieci ze stawizną Mojzesa, kotrusz wiedzie się izraelski lud z niewolnictwa do swobody. Cele na dzieci przymierzenie rycza w strachu, w zmużitości, zjazanosti a dowierie. Hacz również nabożny tydzień, kiedyś mianowicie praje, jenoż tydzień traje, jun długo przyjotuje. Hižo z počatk meje vosadne faro Delan vozevi, zo zaso kuštu pomocnu ruku za RKV trebaja. Bönnisch som noze przyzivili, dobi zamowita za nabożny tydzień Franciska Netterowa hišče do pomoč.
1: Nimo toho pak potom tiež hišče morostnych a doroščených vosobinsce narečime, a lica je jara zveselace, zo so tak vele pomocniku przyzivili, a tuta zvulnivož, dobiu ja prajč, pokazuje, kak aktivna naša vosada je a budau tiež tak vostanje.
0: Jeden z pomocników a kubwariu je hižo drugi raz student vúčastva Aleksandr Čornak. Wuczbu planować słysza za niego k studii. Przyjuszym ma katecheza wiatze być, hać szulska hodzina. Zromadnie z Rebeku Lipiczec przemysli się za czwartoletni gry, kotrzeż dzieciom przystup k biblijskiej stawiznie wolożeja. Na prini polat si myslach, zo je sportowanie jeničce zabawa.
2: Tu rube ciel tuto dnia przecosti, a potem są te mamo. A na koncu sem ja so z Rebeku romadze spiotwał, a na koncu se jenu ru vumusliwoj, kiš jo tým zmysmoa jenu situáciu, kiš jo tým môžes tak rec nazoniu zvobraznič, a so môže na koncu s tým dičím o tom ročič.
3: A
2: ešte
3: môže ich Kusimo mu tako rumali, se čim je tu gru. Šo da te tako začuvali, za šo šak stres meni. Hai.
4: Mam še li bilo skrišne stvari, če pa mi ostatno tome vzatno, a potom je ta stres, a pa nic.
3: Hai.
0: Wulka pomoc je dobrovolnym pomocnikam tiež oficiálny materiál za RKW. Je to knižka, kotrež obsahuje ry, nastoky k rozmowie, abo paslenské ideje, kotrež tematiku Mojzesa zbliža. Wužadacy przychod dobreje katechezy przyjuszymie. Biblijsku stawiznu mnozy raz przypodlanie powiedaja, ale żada se przychod. W osobie też w tych, koci szewak jako pedagogo jo nie dziewaja. Mnozy bieru se za nabożny tydzień dowol, abo se nadhodziny nadziewaja. Kajż Marika Modzinkowa, poprawom zubno-lekarska pomocnica, abo Maria Barczowa, Ladarka staroni.
5: Nam są mieli tu knihu, a duże pastorstwo, a to super pomoc. Tam są może wiele przygotować, a wiele uczytać. A więcej, bo on już tak wideo oblada, przeczyta, tak są słowa, są ryczyli, a tak są to przygotować.
6: Ja mam drójletnika, to jest on wielokie ryczy, im to spostrzedkuje. Z rami, albo boibami, albo z rysowacza, paslicza, to poprawie na godzina, kiedy się pełnina. Dokuś ja to radę czynu, a to mi luchko, panie, a ja ma dżęca tego, možnosť, čo si nidže tie knihách alebo internetče, alebo dženikajke poskytky, hupotače, no.
0: Kunst dňa na nábožnom tydženiu je stajne popôdnejšie nožpo. Tam so stavizná vo Mojzesu scénisce dále pojeda. Doniž nie je kunst tydženia Mojzesové počovanie do svobody dokončené.

0: Lube dzieci, zapo hodziny, słyszycie naszym programie tu Filomelosa, a sobotu potem to jest o sedundach na redzie.
1: Lube prózdnickie dzieci, dobre ranie. Što je najhorsze na dołu? Prawie, wieczne jezby z autom. Zoby so jezba trochu spieszniejszo minęła, a doha chwila nie by dobyła, sme za was najlepsze idee znosili, z czym możecie so auče, czahu albo letadle zabierać. Po takim na żadun packom dzieć, gdyż ryka sobotu rano na podziwieczych wiezo, gdyż prózdninach.

0: A ty się apela tu nie tylko za was. Tam chore do niebia.
1: Wiedro.
0: A tam widzę tu budyżynie modre niebio z niekotrymi mroczalkami, ale też ze słońcem, a runie tak wostanie cały dzień. Raz słońce, raz mroczyle we wotmienie. Żywesli prostu papieru dnia na 24 stopnie, a ma sucho wostać. A runie tak, dajke su też wulady za przychodnetne. Nas wotczakuje sucho a słończnetne. Żywesli bro stanie dalej stupa. Niedzielu zmiemy samo 28 do 30 stopniu.

0: Wodobrych przeczelach spiewa się runie Jewa Maria Pikatoa, a ona się chce też przeczepraj zoje policja, nasz dobry przeczel.
1: Policja z G.
2: W Nedzichowie biechu paduszy w zajszym majdniomaj na tamniejszym kirchowie popuczu. Susoda laube zadobili, a dziewanskie nastroje, a dziewanskie grac nie pokradnili, wiecna szkoda w Nedzichowie ta nie jeszcze jasna. W Kamencu są nieznaczni wuminkarku zazunili, a jej nabawili, że je przyuzna Češke niezbożo zawinowała, žadachu si peneze za kaucju. No, tejku story to znajecza, abo żona je potom oprodzie, tež jeszcze nieznatemu muži przy durach 5000 euro še podała. Policja warnuje znowa przed, jebariem iż tuż teki telefonaty dostanie, miał nedom policju informować, a nażan pat cuzem peneze dać. Blisko Zoreca tobie w utoru popolniu muž z kolesom na kromie a 4 popuču. Policja je jeho zadżażała, Brazilčani pozdaču nebie wiedome, zo nesmie z kolesom na autodrozy jeć, a zo je to jara straszne. A we budešine to suso paduši ponželu, abo w utoru spytali do pince viace svojbnoho domu na dvorništvo je zadobič, poradživo su im to nie, ale su viacere 1000 euro škode zaostajili tam.

0: Janu.
1: A tyž w lecu ma dundak wizo hodančko za was. Janusz i szczytęca, możecie sobą hodacz, a so wopczylić. Palcze nam, Janusz, koho, aby što da dzieci tu lewopisuje?
2: Ta kulwata.
3: Ta jo czawene hat zelena.
4: Tam se bučki nucka. Niko tra se cele watke. A niko get su cele skrupało.
5: To su šake kjopsa.
4: W lecu te najlepe svoja.
6: Jam skodjarka.
1: Zdjelte nam pravu wotmowu przez našu internetnú stronu, tam máme za vás formulár spřijatované. Sobotu na podživiečich přeradži dundak, što je pravá wotmowa, a tež, što je dobu, vám kýva menúce zaso riane dundakové myto.

0: pod tom mnóstwem jaca szpuny. My na pokój w ostecie, my na pokój w ostecie.
1: Na pomóczywie czychie.
2: Srpski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
3: Dobre ranie. Wojta dżensniejszego sztwórtka je pestowania kruszczan góć twarskich dzieł dla nakwilnie zaurjena. Czera poponił su starsi a dalsi pomocnicy zromanie z pestowarskim personalom mobilia a wuotowanie do twarjenia niedrzeje pestowanie we Ralbicach wozili. Od 27. julia wopytaja dzieci kruszczanskie pestowanie dom we Ralbicach. W Kruszczycach potom po planie z początk augusta zapocznu twarskie brachy odstronić, tak przedsedka serbskiego szulskiego towarstwa Katarina Jokowa. W hakle 10 lat starym twarzeniu biedliszy czas woda z obszkodzenej rowy wubieżała, a szpundowanie obszkodziła. Niedzie 1600 dzieci z biskupstwa Drežany Mišno je soczera na dzieciacym putnikowaniu we Rožinče obdzieliło. Podla bych u tejże dzieci ze wszystkich serbskich katolskich wosadu. Do dwurycznie Bożej mszy z biskupom Heinrichom Tyma Evosom by nimo serbsko słono podzila też serbska dzieciaca szola z wiacorymi serbskimi spyłami zaprzyjata. Lietuše dječace putnikovanje mieše samsne hesvo kajš lietuši nabožne tydžen, menujce Mujze so, pojhýbaj so. Čvonojo a iniciatorojo dobročelske dvošnostče k zrodženju svobodnije serbske šule z alternativno-pedagogijskim usmerenjom su sa čera v Nebelčicach na zromadžiznu zetkali. V središču steše mjestrujem konkretizovanje kubvanskog koncepta, napšikvat na serbskorječnem a ekologijskim polu. Do přihoda planuja založensku zromadžiznu za spichvanske dvorstvo. W Słoni Bożci suczera zakładny kamień za nowu gratuniu dobrowolnie woniowe wobory położyli. Kajż budyski mieszczanski zarad zdzieli, nastanu nimo hale za jezdzidła też rumnostcze za przedraszczenia a za dale kubwania. Dziel twarzenia budzie też zjawnie przystupny a maso za zaradowania wużywacz. Nowa gratunia w Słoni Bożci płaci niemale 3 miliony euro, a ma klietu w nazymie gotowa być. Radworska gmenska rada je sa čera miestrujem z jezdzidłami svojich voniových voborov zabirała. Tak maja so viesta auta mies vúpoju a kelnom vúmenieč, što išpe gmenie po vúprajeniu navode vobore, to išto penies za novú techniku zalutovalo. V Minakale a Radvoru samym pak maja od lojnčo nové jezdzidle. Nimo to riečachu nikoci radičeljo vo špatnym stavie dubov ve gmenie. Tute štome pod suchotu čerpia, tak zase im zdjela tiši žostrova hauze vodvamaja a škodu načinia. A to one bichu. Naše dženzniše povestče, kiš namakače dale na našej internetovej stronie, ale našej damodnej app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Při 15 stopniach słońca tu chwilu budyšine svieči. Dženca zmijeme znova taký mix, raz jac słońca, jac raz mročele tak vúladame, ale dženca vostane sucho. Dale pak trošku vici gojte buđe a žive slibrote docpie dženca maximálne 24 stopňu.
1: Dále je dženca šitko poradku na púčach a na drohách.
2: Serbský rozvoz.
1: To by dženca stajne krotký vopkat, dve rec.
3: A krotké vedro, no?
1: Dere tak.

0: Również jako smyżowatym ryczeli, co jest oczera przed 70 letami 8 julia 1906, a tu budyżynie na postułem namieście poswiecił nowy serbski dom. Również się też już słyszeli dopomnienki ludzi, którzy są wtedy przy twarze sobą pomhali, ale ze serbskim domem wiedzą też my rozłosownicy, w osobite dożywienia zjazujemy, przecież jsme leta długo, czwarty etaży nasz studio mieli. Cele w osobitu anegdotu powieda też niedoszli sobudziewacza zatkule Juri Bencz.
1: Aj, najrudniejszy wokomik, albo najkurioznejszy wokomik bierze też, to są sobą jeszcze krótko do ustawa na jen baget kupić w mieście, a potem jsme ja ze lyftom horio. To ta trzecia etaża, a najmniej ten ciacy został, a nie jestem jak mu on. Ponieważ te moderacje, nie są już studiu, są zajęli, ale w lifcie, to się robią telefonować potem, ale na podziwiecich niekach się potem też on był, a ponieważ zase po starym szkolu bieżał.
0: Tak dopomina się Juri Bencz, kiedy się przed niektórymi letami krótko do usuwania zatkule w serbskim domie w lifcie ciacy został. Cybilki Nadziewic, to mnie, dobranie.

Krótko po cybielki na adżwecie, 8 godzin, 8 aż to co ci, a tu mam za was jeszcze raz nasze pokiły. Dżęca zatka Sogmińska Rada Panczycy Kuku, a to w Kaszycach we wiatce zamieruje rumności wieczo sedmich. W Koczebusu wotmie so jutce zasa tak mianowany Trachten, Flohmarkt, po takim wiki zatrebane narodne drasty. Po podniu miesiącach a pieczych Koczebuskim Serbskim Muzeum możecie se narodne drasty, drastowe dżile, albo też moderne interpretacje, tak rec second-hand gubić. Kulturni zarodze Serbskoho ludowa ansambla wystupi sobotu skupina 5 an der Feier, a to po zvučenem času na po 8. V sobotu môžete si tiež do Votrova dojeť, tam zmeja Techno Beat Open Air. Od soboty večera 6. očakuje vás čiriace bity, letná nalada a, kež organizátorov opísaja, nezapomnita noc plné energie. V sobotu od 6. ve Votrove na športništu, no a pondelu, je tam potom tiež Rádio Zatkula s hosťom, ktoré je tam Beach Volleyball. Nedželu sú báčaniu mištorstva Dumperu, a to od dopudňa Džesačich. A druhý rodový koncert v Nesvačidle tun zaklinči do Runia nedželu, a to popudňu Cioch. Tvorstvo pšačelu domizne a kultúry pšaprošuje vútrobne na húčne vukodžovanie mies barokom a nicišim časom, miestrujem s kompozíciami Jana Cuža. A s tým je časač menšinu do 9.

Trude soja prasza, jaki zmysł szitko ma. Zaszto w opruju swój czas, gdzie je procawa stawa. Wrócę dziarzy świćku, bo na nadzieja niech je. A pwomio wiece raje, swiet woda ci w ciemnocie. Aj sony biesiu wulkę, to la świeczka z tej i tu. A sonach bieszo możne, szto pachnie tko noc by już.

0: Mamy te wierności zadogronione, aż suszykne luże jednak stwierjone, obdarjone przez stwierdziela z wiecymi nieprzenosnymi pszałami, ako żywienie, lichota, a pracowanie we zbeżność.
1: Te słowa gnuju do zińca śniego. 250 lat po ich nastasiu. Są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Stanów Ameryki. Tak jak my, Europejarie, uznajemy lieto sa 4 juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Stanów Ameryki wiecej wierobnie. Se gazda ako nie bez uzjawienia w niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamieniło ten dzień do całego za obydlario USA? Evan Blakely, US-Amerikanar, a sobu żyła sier na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: A za to jo znasz najważniejszy swiedzień w Ameryce? Dokładnie to jo ten Purstag Ameryki. To jo takie symbol, aż to jo srej lesie. Te szuli w Ameryce pijuste srej augusta, a do końca maja, also da jopen sowe junia, a sowe julia, a to meni teke aż to pszauje srej leto, a srej lesie. A hiszcie spesimy naszu lichotu, also to jopen wegen ważne za nas. Se wie to jo żen podpisania deklaracja niewetwisności. Wiele duże, wiele ważne na angielskie rzecz Founding Fathers. Te ludzie kiedyś są te sobą założarie, są podpisali tu deklarację. Tak.

0: Bartoldowa, US-amerykanarka, ketara sionie kotare lieta żyła w Dolnej Łużycy, pokazuje glidajucy na stwierdzi Juli na jego charakter jako familiowy swiedzień.
1: Za moją familię joszło zaprzałem przecy, bo to stajesz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporaż rytny czas z familią w ekstremnie szopłym swyncu. Lische na podzajcznym przybrzegu jo radnie goruce. To kroni to nie było zapszałem wesebne polityske. Skiery joszło wo to byś węce gromadus familiu. A wiele jest. A gaż żo wo to, jo sy zgromadnie z familiu, a to jo wieliki rozdziel na przeszywo nimskie, żoż masz zaszisć, aż kusztycki lusz kupujo ognioprasgotki, a je zapalio, każ se jo mu lubi, coż mam za żiune. We USA kupuju snasz po ognioprasgotku, ale poprze ma wieczyna miestu, a małych miestu swój ognioszkriakot. Z 4 juli se z takim zakończyjo ze zjawnym ognioszkriakotom, a na to se szykne w jaseliu.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historicky se myslím, aż przesiegi są ważniejsze. Każdy jas a każde miasto ma niekaki przesieg, a snaż jano w najwięcej miastach dają jeszcze przesiegi. Takie snaż najwięcej widzisz w mediach, jo te ognioprasgoty. Każde miasto a każde wias ma takie ognioprasgoty, also jeden show, also fireworks. A to jo był takie za mnie jako gele wegen ważne. Megu se to pominiaś, jak są ognioprasgoty zapalił. A takie wiele ludzi grilluju.
0: A Evan Blakely pokazuje iści na jeden drugi aspekt, ketaryż przyniosło ten swiezień.
3: Co to jest wegen ważne, to jest lichy dzień. Also to jest taki wielki rozdziel między Ameryką a Niemską. Nie dają tak wiele lichych dniu, a pen to mieni aż pen w Ameryce te ludzie grilluju, wedpecywaju, se zmakaju, se rozgraniaju teke. Also, a teke upiju wiele alkoholu, teke żel świeżena. Also, to jo kompletnie inak. Also, se myslim, aż nichten w Niemskiej nie mężo se to przedstajisz. Nie mężoż przyronowasz.
0: Emily Bartoldowa pak peczmarnio jeszcze raz familiowy charakter swiezienia.
1: Dokulaż myżo żyjen niewetwisności, byż poprzałem cało wosobińska a familiowa nastupność, myslim, aż myżo byż teke gośba za ludzi przyś gromadu. To se wie, wenn myżo byż przecej politizirowane. Cukronisz, dokulaż som była żywa w Washingtonie, D.C., jo mi przecy było wiedobne, kak spyta jo zwieskowe knieżastwo swiesiš ten swiesin. Ale šo jadno, co jo jaden wieste prezident pobitoval w telewizji, to nie było napšaudu to, což jo se ogledało wiele luži. Skeri jošło wo to, byš skromadnie z familiu. To gotla se myslím, až se přeci hyšči na ten part privátně zmakaju. To jo v menších gminách definitivně možné.
2: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.
0: Uznam z 4. julia a uzjavienia nevetvisnosti dajo se nejlepě ucitaš ze sledujúcego fakta. Nic 21. juni 1788, ako su ratificirovali ustavu svieše ako okugnu się założenia, ale z 4. juli 1776. Uzjavienie niewetwisności pet północnoamerykańskich kolonii Wielkiej Brytanijskiej płasi ako kluczowy dokument amerykańskiej rewolucji. Obszadu joveno było jano jeden kapitel w dujkiem historickim procesu. Coż jo se zachopiło ako zbieżk przeciwo wezeniu za wecku przez brytyjski maszerny kraj, jo jadło kwet riaknieniu wet Londona, a jo sledowała skero 8 lat trajuca wejna.

0: Ujawnienie niewetwisności USA nie różnicajnego nic skupiło na fascynacji. W nim formulirowane ideale gnuju i ścizinca, a to, lec równo ścizinca wiemy, aż nie są w nim formulirowane pszała płaszczyli zaszyknych. Thomas Jefferson, główny autor, je był sam niewolnikar. To je płaszczyło tek za dalszych na rewolucji obzielonych wesobiną jako George Washington, ambiwalenca USA je z takim była mega ogronić im zapisana do DNA. A biergarska wojna między przedpołnocnymi a przedpołudniowymi statami jo iści stojała predk. W Europie chylają się k tomu przewidzieć stawizny USA między żywym petjacorom a prednieju światowej wojną. Narod je przeżywił wiestu permanentną ewolucję, a jo se możemy gronić przecej zasej nowo unamakał. Gaż se to szykno obmyslijomy, se nam swida uznam założeńskich mytów za krzutu zwiezaność kraja. Dr. Willy Bartold, wiadomnostnik przy Serskim Instytucie, znaje USA przybytności ze swejskich nazgenienio.
1: 2000 a pierwszy som prietny raz do USA doleżył, aby tam za lieto studiował. Ten czas był Barack Obama hyszy prezydent, a kraj był pomiernie oblubowany, osobnie miazy studentami. Lec ronosz su jużo ten czas wiecy byli kęż som krytyski wizio. Ja sam mir w USA przecej wielkim derje spodobało. Som tam opisnał swoją czynsajszną żeńską, a som potom do gromady 4 leta w kraju westał, aby promowirował na pelu nimskiej literatury. Ako su Donalda Trumpa za prezydenta uzwolili, jo se atmosfera zmieniła. Za wiele ludzi jo se żywienie zeszpatniło. Lietronoż som tam wielkim redny czas miał, som dżinca wiasowy, aż zase w nimskiej bydlim. Mam za czachotne, aż knieżerstwo w USA dleja więcej autorytarnie agiruje, a se niama p kazniach. Gaż se nic nie zmienił, niok nie pierwej ze swoją familią więcej tam bydlisz.

0: U zjawienie niewetwisności USA je było takie za Europu ważny dokument. W sledujących letziasetkach se veno citiruje, szuzi tam, żeż ludzie cierpie pet feudalnym systemom, żeż se knieży cenzura, żeż su ludzie zielone do klasą. A to je było szuzi w Europie tak. 13 let pe amerykańskim uzjawieniu niewetwisności sleduju Francuzarię. Gledajucy na francusku petperu w amerykańskim wejowaniu w lichotu przeciw Londonoju, to snaż nie przechwatają. Lichota, równość, braczeństwo płasinięto we francuskiej.
1: Jo, DDR su byli USA jasnie kraj imperializma. Tak su nam gronili we szuli. Ale nie jo bywa jano socjalistyczna propaganda albo ideologia. Sme widzieli tu czasną wojnę we Wietnamu, że USA nic nie są cynisz mieli. Nuci jo bywa widzisz rasowe rozdzielenie białych a czarnych, a wielka socjalna nierównowaga. Na drugim boce sme se żywali, jak wielicne wiece su dojśpili we Spojenych Statach, we wiedomności, a we astronautice na przykład. Neil Armstrong a druge astronauty na miasecu, to jo było fascinujące. Ale takie nie da im zabysz. Za nas młodych jo grała amerykańska muzyka wieliku ważną rolu. Jo była za nas orientacja te kupki a spiwarje su byli revolucja muzice. Bob Dylan, Joan Baez, The Doors, Led Zeppelin a tak dalej.
0: Kroni dr Hartmut Leibner. Wetom, aż eksistirujo w Ameryce iści niewielnictwo a industrializacja psibera, samo Karl Marx psipeznajo polityski a towarzysznostny system USA. Nimskie socjaldemokraty eksportirujo równocasnie partaje a ziewarnictwa do USA. Pred maj, jako svežen, ma svej specet v Chicago inicijativa drugeje socialistiskeje internacionale. Dipkovne k stotej rošinice zahopjenka francoskeje revolucije. Wilhelm Liebknecht viži kejns živišnastego stoliša nieco vesebnego v casu jogo drogovanja do USA.

Widzim skromadne zmyslenie, w którym śniamamy żedno przedstajenie, zagarjonost zapszało lichotu pestup deriemieše luda, ako nie są przybliżnie nadejšou w krajach starego świata.

A z tymi wspomnieniami Ewena Blikli skończyło się nasze uczczowanie ku gośbie 250 lat niezależności USA. Dalsze rozkronowe partnerje są byli dr. Hartmut Leibner, dr. Willi Barthold a Emily Bartholdowa. Ewen Blikli i ja w tym uczczowaniu na jednym miejscu gronil my jako Europeje se jednorie predkstajasz nie możemy, jak to ja w USA. A na tom nieco jo. Cožo v Ameriku, abo skerete zjadnošone state lepi rozmejoš, rozmejš pen vam gradu porocijom podcast vet našoch kolego Plaroskvosa Deutschlandfunk. Amerika verstehen se tomu podcasto jo groni, a tam opetaju skromatnje se s amerikanistom, profesorom Volker Depkat, žincajšnu US-Ameriku rozmejš, přes jeje historiju.

A już jo nasze ustrzywanie mimo. Przeżywajesz o ten redny swinsny dzień, albo poglednijesz na nasz internetowy bok pod rbb-online.de/zorben. Tam są nasze przynoski a powieści, gecytaniu a słuchaniu. Widzę, że ho dalej ze serskim programom pen gledamy na szykne zaredowania na końcu tygodnia, a wesebnie na drastwiny mark widzę we serskim muzeju. Moja kolegoka Anja Kochholz-Schwarzowa ma pen widzę szykne informacje za was parat. Ja som Diana Šicová, ja sa nintoch rozšoknujom. Mieš ho sa deje.

0: ДДД. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: My gledamy żynca przez wielki gat. Ta USA joga zachadny końc tyżynia wyswyśiła 250 lat niewodwisności. Runocasnie gledaju sliedk na 250 lat demokratyjskich ustawkach. A kak gledaju żynca US-Amerikanarie na swój Independence Day? Sebastian Elikowski Winkler dajo miaze drugim to słowo Amerikanariam ako bytle hu wewużyce.

0: Mamy te wierności zadogronione, aż suszykne luże jednak stwierjone, obdarjone przez stwierjściela z wiedzcymi nieprzenosnymi pszałami, ako żywienie, lichota, a pracowanie we zbożność.
1: Te słowa gnuju do zińca śniego. 250 lat po ich nastasiu są zapisane w preambli uzjawienia niewetwisności Zjednoczonych Stanów Ameryki. Tak my, Europejarie, uznajemy lieto za 4 juli nacjonalny swiedzień Zjednoczonych Stanów Ameryki więcej wyrobnie. Se gazda, ako nie bez uzjawienia w niewetwisności z boka stata wystało wiele uszy. Ale co weznamieniło ten dzień do całego za obydlaria USA? Evan Blickley, US-Amerikanar, a sobudziła się na Serskim Instytucie, k tomu groni.
2: A za to jest nasz najważniejszy swiedzień w Ameryce. Dokładnie to jest ten Burstag Ameryki. To jest takie symbol, aż to jest srejż lesie. Te szuli w Ameryce pojuste srejż augusta, a do końca maja. Also da jest pen cały junia, a cały julia, a to mieni takie aż to pszałuje srejż leto, a srejż lesie. A jeszcze spieszymy naszą lichotu. Also to jest pen wegen ważne za nas. Se wie to jo żeń podpisania deklaracja niewetwisności. Wiele duże, wiele ważne na angielskie rec founding fathers. Te luże kęż su te sobu założarie su podpisali tu deklaracju tegde.

0: Ujawnienie niewetwisności USA nie je dużinsajsznego nic skupiło na fascynacji. W nią formulirowane ideale gnuju iści zinca, a to lec równo zinca wiemy, aż nie są w nią formulirowane pszała płasieli za szyknych. Thomas Jefferson, główny autor, je był sam niewolnikar. To je płasiło teke za dalsznych na rewolucji obzielonych wesobiną ako George Washington, ambiwalenca USA jos takim była mega ogronić im zapisana do DNA. A bergarska wejna miazy pedpołnocnymi a pedpołdniowymi statami jo iści stojała predk. W Europie chylaju se k tomu przewizieś stawizny USA miazy ziłym pedjacorom a predniju svietoweju wejnu. Narod je przeżywił wiestu permanentną ewolucję, a jo se meżumy gronić psiecej zasej nowo unamakał. Gaż se to szykno obmyslijomy, se nam swida uznam założeńskich mytów za krzutu zwiezaność kraja. Doktor Willi Bartolt, wiadomnostnik przy Serskim Instytucie, znaje USA przybytności ze swejskich nazgenienią.
1: 2000 a pierwszy som prietny raz do USA doleżył, aby tam za lieto studiował. Ten czas był Barack Obama hyszy prezydent, a kraj był pomiennie oblubowany, osobnie miazy studentami. Lec ronoż su jużo ten czas wiecy byli kęż som krytyski wizio. Ja se mir w USA przecej wielgin derje spodobało. Som tam opisnał swoju żynsajśnu żynsku, a som potom do gromady story letter w kraju westał, aby promovirował. Na pelu nimskej literatury. Ako su Donalda Trumpa za prezidenta uzwolili, jo se atmosfera zmieniła. Za wiele ludzi jo se żywienie zeszpatniło. Lec ronoż som tam wielgin redny czas mił, som dżinsa wiasowy, aż zase w nimskej bydlim. Mam za czachotne, aż knieżerstwo w USA dleja więcej autorytarnie agiruje, a se niama p kazniach. Gaż se nic nie zmieniło, niok nie pierwej ze swoją familią więcej tam bydlisz.

Widzimy skromadne zmyslenie, w którym śniamamy żadno przedstajenie, zagarjoność zapszało lichotu pestup deriemiesie luda, ako nie są przybliżnie nadejszą w krajach starego świata.

Z tymi wspomnieniami Ewena Blikli skończyła się nasze ustrzewanie ku gośbie 250 lat niewodwisności USA. Dalszne rozkronowe partnerje są byli dr Hartmut Leibner, dr Willi Barthold a Emily Bartholdowa. Ewen Blikli i ja w tym ustrzewaniu na jednym miejscu gronil my jako Europeje se jednorie predkstajasz nie możemy, jak to ja w USA. A na tom nieco jo. Cožo v Ameriku, abo skerete z jadnošone state lepi rozmejoš, rozmejš pen vam kradu porocijom podcast vet našoch kolego pla rozkvosa Deutschlandfunk. Amerika verstehen se tomu podcasto jo groni, a tam opetaju skromatnje z amerikanistom, professorom Volker Deppkat, žincajšnu US-Ameriku rozmejš, přes jeje historiu.

A już ja nasze ustrzewanie mimo. Przeżywajcie ten redny swinsny dzień, albo poglednijcie na nasz internetowy bok pod rbb-online.de/zorben. Tam są nasze przynoski a powieści, gicytaniu a słuchaniu. Widzicie, że ho dalej ze serskim programom pen gledamy na szykne zaredowania na końcu tygodnia, a wesebnie na drastwiny mark widzicie w serskim muzeju. Moja kolegoka Anja Kochholz-Schwarzowa ma pen widzicie szykne informacje za was parat. Ja som Diana Šicová, ja sa nintoch rozšoknujom. Mieš ho se derje.